Wóz ma 6 godzin 1 dzieje, a jestem za juriat hudźnych kłoszczenko, hać dosadem ich, kiż mezdrujem te sztuty wumiocy dale wudospołnia. Hudźnice eski sneoki!

Tomáš, Nidomlušt, Netherworld, Krutko, do Bedel, Knasedom je, Bonchance, Eddie, Speva, Sylvie, Morcherol, ja ne wiem, hat stopprawe, upraju, moja Franzoschnia je, grauwe, chiwa. Czera bichu oni tu soschom, wesz prywine mischze, koparja, Dynamo, Dreżany, z testowy rób, przeciwo, wyszemu ligisty, budysa, budyszin, haj, przetwiacacz, citysac, przyledowa remi, jeso, rana, wynkec, wuce, z nula sztyrnacze za Dynamo Dreżany rozsudziło. Maj, to by tuż to rotów tam padnęli, kopar jo profi ojo Dynamo, su tyś potem jeszcze trikowe zignirowali, a tuż to rianych dożywieniu wobradzili hoszczom, wasze młodym hoszczom, kiż su se dojeli do Budyszina, a wasze su pokazali też na wasze tu akciju, szako możachu se hoszczo losy kupić, a se wudobyć od profiu zignirowane triko, wunosz gdaria swojby byłszeho rajaria Budysy, kotryż by zajśpy tydzień przy kitesurfowaniu na Rujanach zniezbożił, a zemrył jeho sydnaczytny sy raje dale za Budysu, a tu już su czera mieli wosebitu akciju, co tyś jeho poczyszcza a podpieraja swojbnych a szitkich kocyś sowonieho pracuja a starostcza. Przecież chodzi piatna, czy jeszcze je chyba knuweho, na co możemy so weselić na naszych hornią w użyjskich rajniszczach. Jan Rea nam to nam rozprawia, ma sportowe pokiwy sprzyjotowane za nas w serbskim rozwosu.

0: letanišću. Wujki hok a tok dłonice su poni napjatosć. A też potom letadwo, kaž planowane njesta tu jeno, to była ja dżici nemjone, a so samo stano cyle zubia, a tyż ci tamni wow zubia nevedža, kak si pomać. Jenoż dere so siedzi Krzysztof przy recepcji a rade pomha, to je idea naszej słuchory, kotrus mam jutce naszym niedźnym wusowaniu przedstajmy tu hiža raz mawe wurysk.
1: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
2: Dobra, dzień. Naju leto szotiski, so wo 6 godzinów zapozdzi, a mój mąż Torsten. Tun tam. Tun kisz ma czeszę z runowahu. Tun jest i we mierze czasu, we te bary tam prytku jedne piwo po drugim skazał, a wuslit nitko widzicz. Co na dobie ja czynsz? Proszę, pomajcie mi.
1: Mnie czoło to tam zade? Kisz tam tak wokoło szczoka?
2: Hej. Hej, to je kuša raste samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čim by ja vam netko pomač mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojo dostana potom dajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudzovať. Najprv by vun dobel přestať ščokať.
0: No, dobrá idea. Riane dovolil čas přijemoj. S Matejom a závisšetíš cibeserbský rozvoz, šako môžete si júce naposkať našu novú svúchoru. Môžu vám pomáč.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, legendarna skupina tu serbskim rozvosu s 6 hodin, 1 až 40 je. Dzień sanit zapast honio wużiski telewizyjny magazin Wulatko z dybką 12 MDR Telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Woklecach. Woswieczy dżęca swoje 5-letne wobstacze, a to w odpoponiu Sztyrioch tam zahudzi, a zapiska dujarska kapawa horiany. No a wieczor 7 ich przydruży so spełny kwartet po Sztyrioch ze zjawny probu, a w odczyny deremeczy je też postarane kajs zdzieda. Dale so dżęca tyś w Kruszczycach, sveči menuce svedžin zážnych neplo na veselic statoku. Dżęca popodniu dvima je tam start, skakanski rocu natvarili, šlake dobre kuski dauja k večeri a k vobedu, seda potom večer tyś hudžba, kruščanscy muzikanča menuce zahudža. Hejsovač, možete konc tyžina tež nový vesce tam maja, vesny svedžen, čera sú hižo party, svedčili, dženca potom dvima daleže, tak menovaný klub olimpiádu štyroch, potom ze džičacim svedženiom a vosmich so zasa hejsuje. Júce rano, rajnče pjuko, čerodla nic, napo jednači, štel vútrobne vítani, přizakne sa potom svojbne popodňo, vod cioch a končný program maja tež přijotované. Kulturna zároda budyšine vás dženca večer zaso vita a to vod na po 8. tunkruč zaraje vám tam lila despoik z trio na zárodže před SLA, a tam reka téma chanson Zetka Jazz.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: ty mi zatraszne falujesz, śpiewa Katrin Lipsyna, a to na sobocze, no a to budże tun, aber tam ne prajecz, ach, na sobocze mi też dundak faluje, a to je zawieszcze wyzoprawie, a chcemy minęcy z dundakom, co dżęca raz podać do wose bitego, rianeho, prozninskiego dożywienia lubi dzieci dobre rania, dżęca może czesorinie wuspać, a przychodne szyszne dżdu tak a tak, jeli wa potom raz wastoczka podleczy, a chcecie waszu stwu, albo też kniżne polce zrumować, to mam za was pokiu, sztu so przez riane serbskie a niemskie wodpołożone dziecace knihi a też r. Wieseli. Za to poladamy mianowicie do nowej szulskiej biblioteki Pančicach Kukowie.
1: My przedso prajemy za knihy witane są. Wiedzimy też ladamy na to, że my nie mamy od samsnych knihy przewele, ale jeszcze tak daleko nie jesteśmy, że to przehusto prajeć możemy. Przedso ladamy też na stał tej knihy, ale kajś prajemy ladamy na to, że my jeszcze nitko mamy wiele darnych knihy, wiele knihy, które jsme dostali od starszych, od dzieci, od koleginów. Rade są knihy witane.
0: To praj naboda a direktor Pančan Kukovskeje šule Aleksandr Kozak tola snano so tež hoče, aber zakvadni šuli ve vaši se přestajki dariki vesela prašiče so celi jednore raz. Štož, tež pomha přečivo vostuže su eksperimente kuchni. Jeden tajki su dobyčerio varenského vubiedžovania varíme s Tomášom, minenem týdženiu ve Velbiku startovali a nedám vám dundaku. O tým povedame, najprv pak nechce zaspieva skrutka Jörg Weiselberg, Madlena, 7 hodin 19.

0: Jensa Dvanačić, MD Avulatko, potem Simone Poryczał z Matejom Cyżom, no a što dżem Jensa hła kisze do domu kiła, što możemy dożywić? Nietko cibidliki na wosom naszych pokiwach. Na przykład to jed młodzieczy z dżęca doboklec dojecz tam woswieczy dniła ladania karity przy krabatowym puczu dżęca swoje pieczlitne wopstacze. Wod po podniu sztyrioch zahudzi dujoska kapała horiany wod wieczor sedemich. Szewitani na zjawną próbu spełnego kwarteta po sztyrioch, a wod czylne dery mecze je też postarane. Dżęca so Košicach dale sveči na veselic statoku svedžin zažnych neplo, a to započnju hejsovač dżęca po podniu dvimaj. Skakanski rodcu vopstarali tež samodživane fritki a bozankovu boženku poskiča, to je novostka, a večer zahudža potom krušťanscy muzikanča. Kunstydzenia so tež w Nowej Wiesce sveči a hesuje, čera iža su zahajili wiesny svedžen. Dženca dvema daledžes tak menuani klub olimpiadu štyroch potem z dječacim svedženjom a večer vosmich so zaso hesuje. Naranče pivošče potom juci nedželu vitani vod napo jednačich a přizankne so svojbne popodnje obicjoch. Kulturna zahoda Budyšinje vás dženca večer zaso vita vod na po 8. Tunkroč zara je tam Lila Despoji trio na zahodže před serbsko ludové ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz. A fotová vústajenca drastu evangelských serbů budyského kraja je vodnětka budyský Michalský církví vidžeč a přístupná fotografie Tilo E. A je tak řeka z Brandesa Pola Lipska, vele vesela přitom.
1: Oh, what we're living in, let me tell you.

0: Cyda mięczno po osmiche. Chcemy przez kopań co ryczyć zromadnie z Mateją. Horka porażka to bie, no. Zajszo pundżelu za niemskie narodne mnóstwo. Kunc w szesnatkowym finalu hacz również zakończył skupinsku fazu na prynim miestne. Bichu se medie z wujko dziela przezjedni. To nie był żaden szwak lipy, hacz 2018, albo 2022. Matejo, podpisasz o tak?
1: To ja podpisam. Aj. Tutem nowym meczem modusu Światowych Mistrzostw A z Curaçao skupinie quasi nie se mogu zreszcić. A porażka przeczyło Paraguay. Tutem stilu, ale to nie możesz ulicę hinakać w blamaży ryczyć.
0: A ja to dla bieszy se porietyż wieczna ekspertu przez jedna woła, albo woły. Dobja, so, kulecz, wiatsore.
1: Oj, niżozemski trener Ronald Koeman je nedom po porażce przeciw Maroku, što je definitivne hinejší level, hač Paraguay, pokazał, kak dže a ročo stupil. To su si Niemce eksperča tež od Nagelsmana žalali, kištre je porie, najprve raz na tom byl, so chce dále činič.
0: Ale čera vozi by so potom povest, že Nagelsmann zastanie DFB. Pyta za novým trenerom a runočasnej by pak ižo prene mieno, no, favorit jasne.
1: A tun reka Jürgen Klopp. Ja si myslu, so netram netko ulce rozkvast, štuto je. Eksperča su si jeho žalali, DFB so přizamknie. Klopp je tučasne za Magenta TV, eksperta při šelkých rach svetových mistrovstvách aktívne. A zajšve noce je live opodstatnil, je zase natankovaný a zvolnil ve zastanstvo trenerja Nemského národného mužstva muži přeuzač. Celé fix ta věc ešte nie je, všako má ešte zrečenie z Red Bull Bežo, jako Global Head of Soccer, po takým svetodaloký šéf za otriad Kopaňca, ale ja som si kytro vieste, za to žádný vulký zadžiuk nenže, zo budu zamovíči pola Red Bull následníka namakač a zo bude so Jürgen Klopp predávo požišo tiež ako nový DFB trenér predstahič.
0: Praj profet Matej, ale tiež kopaský expert, aké steš. A ja potom nádži o mne Nemsku zase do krua najlepších kopaských národov vieče, kajž sa to poprom svúša, kajž sme to tiež zajšvých let desatku takhle tiež zvučení. 9 minut po 8 s Matejom som porečal vo příchodže DFB, respektívne štúbuče národné mústvo převzač. Klopp, ja ešte přemyslu, Streich napríklad by tiež kandidát, kýže tiež experta napríklad, no, pola CTF.
1: Ale to so Klopp tak jasne menuje.
0: Aj, abo?
1: Ja si myslím.
0: Všetky porce na ne pokazajú.
1: Oni šo spýtajú.
0: Tuká môj na kúže pat na to. 10 po 8

0: show.
1: Andreas Beking nam zaspiewa, a doch chcemy dźensa raz přez wulki hat pokuknyć nic pak na wulkie svetomistrostwa, ale na USA, kiž woswiecza dźensa 200. rocznicu wozewenia swojeje niewotwisnosće. Tutun dzień wobladuje so jako datum nastacza kraja, byrnyż neodzi so to poprawom takle cyle krucze riec. Ale jasne je, z deklaracją niewotwisnosće so cinače założenskich kolonijo oficjalne wot brytiskeje wotreknychu. Tola za wujkim zromadnym swiedźniom cywo kraja to dzienca tak nie wupada, przejara je kraj patrzeny do republikanskiego a demokratyckiego lewa. A aktualny prezydent Donald J. Trump je a jeho knižostwo tyž ničo za to nečinite kraj jednočič. Snacz za tu już runie dżenca. Protesta hybna Bob Dylana The Times They Are A-Changing ze 60-tych let bole jako narodnicka stučka za kraj hodzi hač nekajki nekane svedzienski spiel. Tuž nech nám zaspieva Bob Dylan tu serbským rozhlasu. Vyšší postaliet USA, dženca vo svedča.

0: Hej, ljubé děti, dobré ranje. Dženca jsem si vůličova do Velbika. Tam jmenujíci jsou ze mnou zhromadně 8 děti do večerju, když jsou v ubeďování Varimi s Tomášem Fomenia dobili. Varimi s Tomášem každé leto highlight budyckým Velbiku a to říká, že směrťa děti s šéfkucharem Tomášem Lukášem zhromadně varit. A wieso syda dżęca przedjecz, wona jecz a deser. Jako przedjecz jest je szefkucha Tomasz Lukasz wupytał dżęca kukowu poliuku z łososom. Jako wonu jecz zawiruja kokoszka cyrulady przepieczene z twarożką cuchini a nudlemi. A potom mała słodka jecz potem sydaja wisznie popieczene ze cabajune, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretać tak daleko je, to traje. Nitko są najprede szyl, poradną czapku na ołu dostali, klatuje higieny, potom też falu oko brucha a nitko dże do kuchnie. Tam są wutre noże i że sprzyjotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, czy odladaszują się, co poczynali? Doma kuchni, ty wasz robią?
1: Nie.
0: Kto to doma po raz kuchni bierze?
1: Po nas doma kuchni, drudy ma sotrawary, mój nan, ale ja nic wola.
0: Juliana, unrudny praje. Twoje braci, kiedy ty byś sobie wziął, to możesz potem jeszcze lepiej za nią warić, albo ty praje, to może tu ty mogłeś naukąć.
1: Może ty mogłeś naukąć, eigentlich.
0: Što ne račo kuhni tako roma dječiniče, znamo ti za svojbu, abo što ne račo ješće?
2: Tikanca abo babu, ale vari hauptsächlich jenš papa.
0: Ha Adrian, pomište mame te štrude tako, ko si što krač abo tak?
3: Aj.
0: Što to?
3: Ha trude tako, da što zupu vari přinesem te tomate, ha jušku.
0: Na čo se te dženca veseliš?
4: Na šo? Tiš cu sama ti nešto činš? Ale hevak da mama čini, abo papa.
0: Što ti zna dere možeš?
4: Krač.
0: Krač, na to budemo nekaj masi obladat. Ak v obeđovanju varime s Tomašom, sluša stajne te štun redaktor, ki si to sobo umisli, tutun kviz za sva možeš dobič. Šef redaktor Fomija Petr Šota jeda to tak, za so dječi opravdjevo tutun tiket pola šef kuharja Tomaša Lukaša Toraja. Zvodke dječi su, ki so dobili?
5: Na kuže bacvani o to Toraja. Mame kuže leto oko 100 pšipisov. Ja naše obeđovanje šešo za naše pomere javile. Leca su te dječi z Radvoria, Pančic, Kočin, Tvotrova, aj, azo popravam se, co je užice. Dobovo je staj dvije holce a dvaj holcaj. Ako život nič smješće potom takrat si jedno dalšo subušineš na tovarenje, takže se to na koncu 8 dži kišu s Tomašom Lukašom omađe in menu navarja. A potom jeli se ne ničo spismuđivo, potom smeđa takrat salši abo džide avoki, ki su potom kvičeri prepošene, to omađe z nimi tiš zješća si svodežač meni.
0: Dere, da netko razpoladamo, što dječi tam takle varja a mišeja a kraja hišće, tiš zesmuđene nevonja, to dere upada.
5: Proste tiše suše, tam liš oni suše
0: a... A tu lute mašine již opilnje beža, koki se tikaja do termomiksa, dođe pon ta zimna poljuka, a potom mame již o vulki, horns.
6: Tam su hišne ljudska. A je babištová juška a ona recept. Dále já nevím.
0: A što to na koncu bude, to je neskýrat un desert, abo?
6: Já nevím.
0: Vůjkým honcu, potekým se přijotuje desert, a potekým přišelným vůjkým honcu je čisto. Děti štášo za ty nudlové čisto, šo trebali štášo, šo přijotovali za ty nudlové čisto?
7: Muku, jíka, sy, volí a vodu.
0: Nitko je trochu mirnišo kuhni, dokež je ta nudlaca mašina je nitko mestem hasnena, na tem blaše leži cela romada nudlo, ta dobi nitko jenaš ište dohode, a tam na tamnem blíče, tam so dživa mjaso, Marian, tam se te sobo zamovite, bo što šo tam činili?
7: Musmo jako prinete mjaso upožili, potom smo tune masu horočineli.
3: My smo nuc mišeli frškezem, paprika pulver, pa neki knobloch pulver, pa knobloch cie.
0: Aha, to pončo dere przemieszać, potem je to taka oranżuj, ta masa, to są na to mięso maza, a potem przyjdzie jeszcze niż to na to mięso.
7: Okuśpina, a potem na blach położona, a oszkowa.
0: To potem przyjdzie tak rzecz wszystko na blach, a dopiece ze sotoriny popiecze. A finale musz rzec je był wulka rybak jeszcze. Szef kucha Tomasz Lukasz tu przynies z wulka kwudziaka jednego wososa. Dzieci są pomali tu wososa sobą rozebrać. Co są dzieńca o sobie dera czynili, a dziady bie o sobie kiczboa, co są żadne zmyki nie staną runy z tymi utrymi nożymi.
8: Ja poprawno by sudzio ma kus kiczbać. Dzieńca by się ten spoczat kietro ciężki. To jakoś ciężko nuciszło, ale po prostu się też się zadziewali. Poprawiam to, co co bieży. Wszyscy spotkają ich najlepsze dać. Poprawiam, a jeszcze ladam, że te dzieci jeszcze dziewa numaja. Niekakie rolada, albo jeszcze czym, że to im fajnie, albo kaj nudy, smu dzieńca sami czyny, że jeszcze dziewa numaja, że jeszcze widzia. Jeszcze pan wokół steja, a ty jedziesz niekakie produkty, albo żeby niekakie jedziesz na kokoszku, zała to naprażył, na to, bo ty byś silat, bo też chcesz jeszcze czynić. A to się to ważne, a kaj niekakie po tej rybu, smu dzieńca ekstra prawo, bo żeby co rybu za to, to mu widzia, aha, na co ryba, takie na ryba upada.
0: Hej, predać taki menu po takim natale przyjdzie z menytką. W obchodzie 2 godziny pilne dziewali, czas jest o minął hości, siedzia hoszczyńcu. Po takim lubi dzieci, a też lubi hoszczo, dajcie si dere swodzieć.
9: To je zawsze się ze słodża, bo dundak je po takim swojnus do honcu we Welbiku tyknu, gdzie są mali kucharjo zromadnie ze szef-kucharjom Tomaszom Lukaszom warili. Kajke by, a kak wupada poprom taki wosos. Pretacz natala przyjrze, no to możecie se rady pola dundaka online wobladać. Tam smy galeriju za was zestajili. Dziecacy raje hesło, gdzieś namakacie też dundak, dziecacy rańsze postruby a wiele, wiele jac. Wosom po napodziewe cichie.

krótko do cibedlki na dziewicie. Bądźelu hakle biertak daloko, jako suso pecz wulke jezare, wużiskie jezariny zromadne wiedli, romadze wiedli, bo szitkich możesz po takim pospoch i czumokować, szitke su z kanalom zjazani. Kajki to ważny krok też za wużiski turyzm, to dla lidmasztu dopamina so na zuby niebieski. Na dniach jezoru 137 wiesków, dokładnie je fuk z leta 1924, wiace aż 25 tysiąc ludzi, między nimi wiele sabu, je domiznu zubiło, gdyby się region opuścić, zamoli tam wulo wudobywać, brunicu wudobywać. Potem wspomina też kniha Franka Förstera Verschwundene Dörfer in der Lausitzer Cholere wie Region, kajż dżili ludowe nakładnictwo domowina su przed krótkim hakle przedziewane nowe sztwoty nakład wozjewili. A doporučić môžu bliżacym sonitko započacym prozinskim czasu, a tyż dowolowym czasu se kunčiny raz sami wodkryć, zo moli tyż ze swojbnymi a nadziomne so bliżacymi turystami wotu tej tematice besadovač a ich rade informovač. A kaž prajne, so dženca tyż rade na koleso švikneč po wužiske jezorine poje ječ, tyż rade dowolowym czasu, krotko poci Bilki na dziewicie, a dalsze pokiwy mam niedom za was tu serbskim rozwosu. Najprzedekaj prajne na koleso szwiknemy so romadze z Istvanom Kobelu.

István Kabela, jedzie sam do Wóżyskiej jezeriny. Rade możecie je przy tym podpierować, albo rade co też dżęca szice zromadnie. Na konopie sednecz, gdyż ryka z dybką 12, MDA Wulatko Wusywa. Honor serbski telewizyjny magazyn, kaszprajne dżęca 12, radio, potom podżesaczyć, pomawu hasnycz, a 12 telewizor zapiknycz. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Woklecach. Woswieci dżęca swoje 5-letne wopstacze. Wod po podniu sztyrioch zahudzi tam kapała horiany. Wod wieczor sedemich przydruży so spełny kwartet po sztyrioch ze zjawni probu, a wod cienny dery miecze. No, bo tutaj jest so też. Wieso postarało team dniowe ladanie karity. Dale so w Kruščicach jesuje dżęca ze swiedzeniem zażnych neplo na weselic statok u Kruščicach. Dżęca z poczatki je po podniu dwiema, tam zmija skakanski rot, samodziełane pomfrytki, bozankowu bożenku, to je niekaka nuostka, to są cipne, a wieczor syda potom hudźba kruščanskich muzikantów. Dale so w Nowej Wiesce hesuje konc tydzenia, maja tam minucy wiesny. Svejdzen czera hižo su započili dżęca, dże dale dwiemaj potom z tak mianowany klub olimpiadu, sztyrioch z dżyczacym svejdzeniom, a pod wosmich, co za so hesuje, sżena reje witane. Jutce potom ranče piłko, so wie, niežo do podnia, na pojednačich, a potom so przyzamknie po podniu cioch swojbne po podnio, a končny program su tez przyjotowali. Kulturna zahroda Budyšinje przeprosuje dżęca za so, a to wotna po 8 tunkroć zaraje tam Lila Despoj trio na zahrodze przed serbskiego ludowego ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz.

Wild Love Stories, Zores kim zwierecznym patku, wosy bite poskitk, je damotny szako je, inkluzive dniowskiego tyketa. No widzisz, po takim to też riana idea za wulet. Nie tylko prowzinach, woso mniejszyno podziwieczycie, dżęca szak, haj dżęca świecza USA, narodniny 200 postate w obstacze. Utromną gratulację przez Wulki Hat.

0: A z dypkom 12 syda Wužica před telewizorom to wusyła minuce hornjoserbski telewizijny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: Ale to ci wieru, Jakubie, szako ty przez wusywanie wiedziesz, na co da smiemy sobie weselić.
0: No a niekotre temy smy tu serbskim rozosłu szakiża przedstawili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach smy jury przełożyli, jako je wies dla wubiedziłania nasza wies ma przychod wopytała. Też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziłaniu Fichkona smy rozwosu hiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczułałoj, kolesułałoj, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: A dżęca szaki je prini dżyn lecznych prozninu, tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakcju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jedniż so woczerstwa wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakupanie a wuczerio, szako so sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-rieczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hacz serbski gimnazji, Radworska zakładna szula, a dalsze szudże so bali. Što se starši, kaj štež naši politisti zastupirjo žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravljame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venuječe. Dom na postol namjesče tu Budešinje, kaj šun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tuton mesac svoje 70. narodnine a przy wszym, kaj se prajo, Matejo, jechać do dżęcniszego jenosztek niszto kajsz torzu wostał, po takim tvarenie, kotryż nie so żenie tak prawie dotwariło. Planowane szak bie, niedzie dwójcy tak wujkie kajsz je dżęca znajemy, a tvar by w szmiatkach połyńskiego czasa nimale dospołnie zreścił. Symankec bratra jest daj archiwę rjebałoj, a nam dżęca we wulatku w tym nadrobnie rozprawietaj. Dżęca 12 MDR Telewizji Wulatko.